0: Nie postaw no są ty dychę.
1: Ale się pana na mnie odczepi nareszcie.
0: Nie, ja was tylko na dance. Będę pan. Będę pan.
1: Odczep się.
0: Będę pan, wasz ty.
1: Będę.
0: No, sześć, że była, będę,